mo kede esinu aye re eredi wasaye omo re koni bosowo ta ani loruko jesu eredi wasaye omo re koni bosowo ta

0: ilé ife oluwa ti alafi olodumare lowo timatin dide fuya bayi baba labi amo ni o gba eto lowo mi
1: you are God by yourself you are God alone
0: titi ojo mejo temi ati ojo lanfani lati pade lori eto ase ibere ojo bi ofin sinu ibanuje loruko jesu ninu osu tutu ta pade yan mi oni ba yin ninu ibanuje o dabo